0: Radio Capris. Capris.
1: I'm Ed Sheeran.
2: Here's Martin Garrix.
0: Capris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.
5: Obala je zakon.